miade mi tso dzidzime gɔglɔ sia me. Azɔ ame siwo xɔ eƒe nya la wode mawu tsita na wo eye le nkeke ma dzi wotsɔ luvɔ anɔ akpe atɔ kple de kpe ɖe wo ŋu blanevɔve eye wonɔ apɔstolowo ƒe nu fiafia kple habɔbɔ abolo kaka kple gbedodo ɖa me eye vɔvɔ gã va amewo katã dzi eye apɔstolowo wɔ nukunuwo kple dzesiwo le Jerusalem eye ame siwo katã xɔe se la nɔ afi ɖeka eye wowɔ nuwo katã hame nui eye